0: Ciepnie mega nyurne niam daje ta gęgę. Cierset agogi mitet kobunolia tab dziwowa. Koniec nowy gap komuk to indes. Kogu je tabu witne tylil. Am daje tablo wiecie tylilil. Emo sta tienik. A cien wogi czegi losunina agi torore ni dziwowa. Ego na tabko berure tumapili Konete saitama na kagenge Ago saitama na bakaron Koibun Stanley Arab Sugut Eng Emo FM Hashtag Neno Litadumu Milele
1: Mate Mengi Nos Chitucho Enye Mdae Tangenge
0: Emo FM Song of the Hour.